Ale mi nie odskadza mata Mięku, ale pan pani jaka mi Angola, angola, oj, pusa Ale mi nie odskadza mata Mięku, ale pan pani jaka mi